Mevd kavarachos, shenizulis am hoplis damites, sheni hopna arm hopnis. Chems chada amum shuit sunt koshisachlops na opiklau hopnis. Mevd kavarachos, shenizulis am hoplis damites, sheni hopna arm hopnis. Chems chada amum shuit sunt koshisachlops na opiklau hopnis.